malo bali, sitana ni malo bali, sitana ni malo bali, anna mama, sitana ni malo bali we. Anna mama, sitana ni malo bali we, sitana ni malo bali we, sitana ni malo bali we.